lecz ty głaz w sercu masz. Gdybyś w miłość wierzyła, żebym z oczu twych zgadł, żeś mnie trochę lubiła, jakby pierwszy.

uczucie wzrasta z każdym dniem. Żebyś mnie zrozumiała, wtedy świat byłby nasz. Żebyś mnie